niebie, któryś jest w niebie. I odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy. Naszym winowajcom, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, któryś jest w niebie. Ojcze nasz.

0: Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje.
1: Ojcze nasz,
0: bądź wola Twoja.
1: Ojcze nasz,
0: jak w niebie.
1: Ojcze nasz,
0: tak na ziemi.
1: Ojcze nasz,
0: chleba naszego.
1: Ojcze nasz,
0: poprzedniego.
1: Ojcze nasz,
0: daj nam dzisiaj.
1: Ojcze nasz,
0: odpuść nam nasze winy.
1: Ojcze nasz,
0: jako im odpuszczamy.
1: Ojcze nasz,
0: naszym winowajcom.
1: Ojcze nasz,
0: i nie łudź nas na pokuszenie.
1: Ojcze nasz,
0: ale

0: Zachowaj sługę swego, który w tobie Boże mój swego pokładał nadzieję,
1: który w tobie Boże mój,
0: który w tobie Boże mój,
1: który w tobie
0: pokładał nadzieję,
1: pokładał nadzieję.
0: Przeciw zakusom nieprzyjaciela,
1: przeciw zakusom nieprzyjaciela.
0: Amen. Nieprzyjaciela.